Nous sommes les robots. Je suis ton esclave, je suis ton ouvrier. Je suis ton esclave, je suis ton ouvrier. Tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigidu, tigid